0: To jest El Radio. El
1: Radio. Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

El Radio 98 FM. 98 FM.

To jest L Radio na 90 i 8 FM.

0: Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
2: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
3: Pana nabita działa, czy ciężko?
2: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
4: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
5: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
3: Studiujesz fizykę?
5: Ja nie studiuję nic.
1: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1-ce prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
6: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
1: Sezon potrwa zwykle do sierpnia. Ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
7: El Radio na pogodę.
1: Zaczynają się niespotykane od dawna upały na zachodzie Polski, do 37 stopni w centrum i w górach, 35 odrobinę chłodniej na północy, 31, a jutro jeszcze o kilka stopni więcej na zachodzie kraju, powyżej 40. Jutro w Wielkopolsce możliwe też burze.
7: El Radio.
0: El Radio. El Radio. 98 FM.
7: 98 FM.

0: Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
2: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
1: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
3: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
1: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
4: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
1: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
5: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
1: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
6: El Radio na pogodę.
1: Na zachodzie Polski dziś do 37 stopni, w centrum i w górach do 35, odrobina chłodniej na północy 31 stopni, a jutro no kilka stopni więcej na zachodzie, nawet powyżej 40 stopni. Jutro w Wielkopolsce jednak możliwe burze. A dziś piękne słońce w całym kraju.
0: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: to wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ośmiolatka została pogryziona przez psy w Sosnowcu-Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowszy bilans dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100-procentowymi cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
2: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
1: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
4: Będzie wygodniej dla podróżujących autostradą A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i spółka Strabag podpisały właśnie umowę na poszerzenie trasy pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki i Konotopa. Roboty budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym. Przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków, zarówno w stronę Warszawy, jak i Łodzi, dostępne będą po dwa pasy ruchu. Przed inwestorem pozostały jeszcze umowy na 3 pozostałe odcinki. Węzeł Łódź Północ, węzeł Łowicz, węzeł Łowicz granica województwa łódzkiego i mazowieckiego i ostatni do Grodziska Mazowieckiego. Mają być podpisane do końca wakacji. Szacowany koszt całej inwestycji to blisko 1,5 miliarda złotych.
3: El Radio na pogodę.
1: Dziś niemal w całym kraju słonecznie, jedynie po południu w Tatrach trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. A na termometrach dziś do 31 stopni na północnym wschodzie, do 35 w centrum i 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.
3: El Radio.
5: I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing and I've heard it.

0: Halo Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
2: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
1: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
3: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
1: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
4: Bliżej Ciebie.
5: Przed nami letni sezon urlopowych wyjazdów. Tym z Was, którzy planują zagraniczną podróż, przypominamy, żebyście zaopatrzyli się w europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUS.
6: Bez niej, w razie nagłego wypadku czy zaostrzenia choroby przewlekłej, możemy narazić się na bardzo wysokie koszty leczenia, które będzie trzeba opłacić z własnej kieszeni.
5: Mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ. Pamiętajcie jednak, że czasami EKUS nie wystarczy, aby pokryć całe Wasze zagraniczne leczenie.
6: Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
5: EKUS nie pokrywa też kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Bez względu na to, w jakim stanie zostaniesz wypisany po leczeniu w szpitalu, powrót na przykład ambulansem czy samolotem, musisz opłacić samemu lub z dodatkowego ubezpieczenia. Przypominamy Wam również, że karta EKUS nie obowiązuje poza Unią Europejską.
6: Popularne kierunki wakacyjne, takie jak Turcja czy Egipt, znajdują się poza systemem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W razie wypadku, choroby, wszystkie koszty leczenia należy pokryć samodzielnie.
5: Wniosek o EKUS można złożyć online przez IKP albo ePUAP. Osobiście zrobisz to w sali obsługi klienta łódzkiego NFZ przy Targowej. Dodatkowo w każdy poniedziałek na łódzkim lotnisku Rejmonta. W ubiegłym roku turystom z naszego regionu wydano prawie 120 tysięcy europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego.
4: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: L Radio 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To już

To jest L Radio na 98 FM.

0: Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
1: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
4: Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi policyjna akcja na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w województwie łódzkim. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole na drogach, nad wodą i w miejscach letniego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócą na prędkość, trzeźwość kierowców oraz bezpieczne przewożenie dzieci.
5: Planujmy ten wyjazd, planujmy ten przejazd pod kątem przygotowania naszego pojazdu do tej podróży, pod kątem zamocowania, przymocowania tych bagaży. Zabezpieczmy się w wodę, zabezpieczmy się tutaj też w paliwo, gdy jedziemy tymi autostradami, bo często zdarza się na autostradach i drogach ekspresowych, że dużo pojazdów stoi na tych pasach awaryjnych. Okazuje się, że brakło tego paliwa.
4: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z Wydziału Ruchu Drogowego. Samorząd województwa przeznaczył ponad 1 000 000 zł na wsparcie WOPR oraz zakup sprzętu ratowniczego. Dodatkowo dla dzieci do 16 roku życia kupionych zostanie 10 tysięcy kasków rowerowych. Służby przypominają również o możliwości bezpłatnej kontroli autokarów wyjeżdżających na kolonie i obozy. Wystarczy wcześniej zgłosić taki wyjazd. Jest policji.
3: El Radio na pogodę.
1: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.
0: El Radio. El Radio. W Łodzi.
3: Na 98 FM.

0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

0: wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
2: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoralny. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
1: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
4: Uwaga kierowcy, już w najbliższy poniedziałek 29 czerwca czekają Was spore utrudnienia na jednym z ważniejszych węzłów drogowych w Łodzi. Drogowcy zameldują się na zachodniej części estakady wzdłuż Alei Włókniarzy i Jana Pawła II w kierunku Górnej. To newralgiczne miejsce, które położone jest w okolicy Atlas i Sport Areny, Stadiona UKS-u, Orientarium, Botanika, Akwaparku Fala i Dworca Kaliskiego. Prace obejmą nawierzchnię jezdni, wzmocnienie konstrukcji oraz remont odwodnienia. Na czas ich trwania estakada w kierunku Górnej będzie zamknięta. Natomiast ruch w dwóch kierunkach odbywać się będzie na estakadzie wschodniej w kierunku Bałt. Bez zmian funkcjonować będzie komunikacja miejska. Utrudnienia w ruchu potrwają w tym miejscu do jesieni przyszłego roku.
0: To jest El Radio. El
3: Radio. Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

0: Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Masywie Leśnym, podali informację bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
1: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km mają zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S-Trójce zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskiem. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
3: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
1: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.
4: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: El Radio. W Łodzi.
1: Na 98 FM.
2: Tinky Strat.

bo to wszystko znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
2: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekko nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
1: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
4: Upał nie był sprzymierzeńcem piłkarzy Widzewa, którzy grali pierwszy przedsezonowy sparing. Grali i wygrali. O czym więcej Bartłomiej Juszczak.
5: W pierwszej części tego spotkania w Widzewie wystąpili Bartłomiej Drągowski, Carlos Isak, Mateusz Żyro, Mariusz Fornalczyk, Emil Kornwik, Andrii Zekiri, Christopher Cheng, Lindon Selachi, Tonio Teklicz, Osman Bukari i Marcel Krajewski. Na stoperze Hiszpan Carlos Isak, nietypowej dla siebie pozycji. No tutaj tak to będzie wyglądało, że piłkarze będą grali nie do końca tam, gdzie zazwyczaj ze względu na szerokość tej kadry. Niezbyt wielu piłkarzy do dyspozycji. Na ławce zawodnicy, głównie młodzi, ich pewnie zobaczymy w drugiej połowie, bo mało prawdopodobne, aby tutaj każdy z zawodników rozegrał pewne 90 minut. Oprócz młodych zawodników także Daniel Tanżyna z drużyny rezerw Widzewa oraz Fran Alvarez, Angel Baena i Sebastian Berger. Pierwszą bramkę w przedsezonowych sparingach dla Widzewa zdobył Andy Zekiri, który wykorzystał jedenastkę podyktowaną po faulu na Mariuszu Fornalczyku. Trudne warunki, upał i piłkarze dopiero po kilku dniach treningu, a zatem zespół, który dopiero się zgrywa. Jak na razie Widzew prowadzi ze Stalą 1-0.
3: El Radio na pogodę.
6: W Łodzi prawdziwy żar z nieba. Nawet 35 stopni w cieniu. Pełne słońce i praktycznie bezwietrznie. Dla całego regionu obowiązuje najwyższe. Ostrzeżenie przed upałem. Jeśli nie musicie wychodzić, najlepiej zostańcie w cieniu. Pijcie dużo wody. Wieczorem nadal będzie bardzo gorąco. Temperatura długo utrzyma się powyżej 30 stopni.
3: El Radio.
7: El Radio.
3: 98 FM.
7: 98 FM.

0: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
2: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
1: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
4: Łódzki jednorożec ma już 7 lat. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych rzeźb w mieście świętowała urodziny. Był tort, babeczki, konkursy, strefa selfie i darmowa woda dla mieszkańców. Stalowa rzeźba, która stanęła w centrum Łodzi w 2019 roku jako projekt budżetu obywatelskiego, stała się jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w mieście i dała nazwę popularnej stajni jednorożców, czyli centrum przesiadkowego. Piłkarze Widzewa nie świętowali, a w pocie czoła grali sparing ze Stalą Rzeszów i wygrali 4-0. Bartłomiej Juszczak.
5: 3 bramki padły z rzutów karnych. 2 z nich zdobył Sebastian Berger, 1 Andy Zekiri. Berger dołożył do tego jeszcze 1 bramkę z gry, wykorzystując dobre podanie Frana Alvareza i celnie uderzając z dystansu. W całej kadrze Widzewa było tylko 13 zawodników, którzy reprezentowali ten klub w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu, a zatem niewielu. Ten skład był uzupełniony przez zawodników, którzy powrócili do Widzewa z wypożyczenia, m.in. Tonio Teklić i Kamil Cybulski, no i także przez zawodników zespołu rezerw i młodych, i jednego doświadczonego. Daniel Tanżyna zagrał na środku obrony. Widzew w tym pierwszym meczu sparingowym pokazał się z dobrej strony, aczkolwiek nie można mówić tutaj przy takim skwarze o jakichś piłkarskich fajerwerkach.
0: To jest El Radio na 98 FM.

0: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
2: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
3: Kiedy dzwonić na 112?
2: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
1: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
4: El Radio, bliżej Ciebie.
5: Mały kot na kilkadziesiąt minut zatrzymał ruch tramwajów w Łodzi. Zwierzę próbowało dostać się do wagonu, ale utknęło pod podwoziem. Motornicza zauważyła kota, zatrzymała skład i najpierw sama próbowała go uwolnić. Gdy to się nie udało, wezwała służby. Na miejsce przyjechali strażacy, a nawet dźwig, choć ostatecznie nie był potrzebny. Kociaka udało się bezpiecznie wydostać, a następnie trafił pod opiekę straży miejskiej. Otrzymał imię Szynek i znajdzie nowy dom. Już w ten weekend odwiedzający łódzkie orientarium mogą zobaczyć orangutany sumatrzańskie na świeżym powietrzu. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zagrożone wyginięciem małpy człekokształtne. Zwierzęta zyskają dodatkową przestrzeń do wspinaczki i odpoczynku na świeżym powietrzu, a odwiedzający mogą obserwować je poza pawilonem.
4: El Radio.
0: El Radio. El Radio. 98 FM.
4: 98 FM.

0: Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
2: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
1: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
4: Wakacyjne podróże z łódzką koleją aglomeracyjną będą tańsze.
5: Każdy pasażer, który kupi jednorazowy bilet na przejazd, może skorzystać z 10% rabatu i jeszcze taniej podróżować po województwie łódzkim oraz sąsiednich regionach.
4: Promocja obowiązuje w każdy weekend aż do końca sierpnia, dodaje Iwona Borowińska z ŁKA. A dziś i jutro pociągami można dojechać także na koncerty Dawida Podsiadły na PGE Narodowym w Warszawie. Co więcej, specjalnie dla fanów przewoźnik opóźni odjazd ostatniego pociągu do Łodzi o 15 minut, tak aby fani mogli wrócić po koncercie do domu.
5: Pociąg odjedzie z dworca Warszawa Wschodnia nie o godzinie 23:48, a 5 minut po północy. Na dworcu Warszawa Centralna będzie kwadrans po północy. Później zatrzyma się na stacjach Warszawa Zachodnia, Skierniewice, Rogów, Koluszki, Łódź Widzew i Łódź Nieciarniana, by o 1:30 dotrzeć na dworzec Łódź Fabryczna.
3: El Radio na pogodę.
6: W Łodzi nadal prawdziwy żar z nieba. Jest około 34 stopni, a słońce nie odpuszcza. Wieczorem temperatura nadal będzie przekraczać 30 stopni, a przed nami bardzo ciepła noc. Jutro upał jeszcze się nasili. Termometry pokażą nawet od 35 do 36 stopni. Dlatego pamiętajcie o piciu wody, szukaniu cienia i ograniczeniu aktywności w najgorętszych godzinach dnia.
3: El Radio.
7: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
7: 90 FM.

0: Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa. Na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie. To uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju w stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie. Termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu. To 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
2: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
1: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie urzędu miasta.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
4: Tłumy łodzian szukają ochłody nad miejskimi stawami i kąpieliskami. Na Piotrkowskiej mimo ponad 30-stopniowego skwaru nie brakuje spacerowiczów i gości ogródków. Miasto uruchomiło też specjalne komunikaty głosowe. W parkach, na skwerach i placach zabaw słychać apel Straży Miejskiej o piciu wody, szukaniu cienia i przypomnienie, by nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w nagrzanych samochodach. Komunikaty będą emitowane codziennie do odwołania. Wakacje ruszyły pełną parą, a wraz z nimi policyjna akcja. O szczegółach Przemysław Naze.
5: Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole na drogach, nad wodą i w miejscach letniego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócą na prędkość, trzeźwość kierowców oraz bezpieczne przewożenie dzieci.
6: Planujmy ten wyjazd, planujmy ten przejazd pod kątem przygotowania naszego pojazdu do tej podróży, pod kątem zamocowania, przymocowania tych bagaży. Zabezpieczmy się w wodę, zabezpieczmy się tutaj też w paliwo, gdy jedziemy tymi autostradami.
5: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z Wydziału Ruchu Drogowego. Samorząd województwa przeznaczył ponad 1 000 000 zł na wsparcie WOPR oraz zakup sprzętu ratowniczego. Dodatkowo dla dzieci do 16 roku życia kupionych zostanie 10 tysięcy kasków rowerowych. Służby przypominają również o możliwości bezpłatnej kontroli autokarów wyjeżdżających na kolonie i obozy. Wystarczy wcześniej zgłosić taki wyjazd policji.
0: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Ogień objął po południu całą halę produkcyjną, w której mieściła się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Ze względu na wysoką temperaturę do akcji skierowano grupę medyczną. Jej zadaniem jest zabezpieczenie działań ratowników oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy dla strażaków. Nie odbędą się wyścigi jeździeckie na torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Powodem jest upał. Organizatorzy na wniosek Komisji Technicznej zdecydowali, że zarówno dzisiejsze, jak i niedzielne starty zostały odwołane. To pierwszy przypadek w historii toru, że wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Dziś miało się odbyć 8 gonitw, a wśród nich nagroda Ofira, w której miały uczestniczyć 4-letnie i starsze konie czystej krwi arabskiej. Gdynia wypięknieje. Nadmorska część staje się właśnie wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
2: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
1: Kompleks powstających budynków będzie nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, mają wypięknieć w ciągu 2 lat. Polscy siatkarze pokonali Niemcy 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jeszcze dziś zostanie tam rozegrany mecz Turcja-Argentyna. Biało-czerwoni w pierwszym swoim spotkaniu pokonali Belgię 3-2, zaś w kolejnym Turcję także 3-2. Jutro w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
4: Jeden z najsłynniejszych architektów świata odwiedzi Łódź. Daniel Libeskind przyjedzie jutro, by upamiętnić członków swojej rodziny, którzy przed wojną mieszkali w naszym mieście. Przy ulicach Lipowej, Więckowskiego i Włókienniczej odsłoni kamienie pamięci Stolpersteine. To mosiężne tabliczki umieszczane przed domami, z których ofiary nazizmu zostały wywiezione na śmierć. Wśród upamiętnionych będzie ojciec architekta Nachman Libeskind, który przeżył Holokaust, oraz inni członkowie rodziny zamordowani w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Daniel Libeskind jest autorem m.in. odbudowy terenu World Trade Center w Nowym Jorku oraz Muzeum Żydowskiego w Berlinie. Libeskind nie jest Łodzi przypadkowy, tu się urodził i przygotował koncepcję bramy miasta w nowym centrum Łodzi. Projekt ostatecznie nie został jednak zrealizowany.
5: Wieczór w Łodzi nadal bardziej przypomina środek dnia. Jest około 27 stopni, a przed nami bardzo ciepła noc. Jutro upał jeszcze się nasili. Termometry pokażą nawet od 35 do 36 stopni. Od wtorku temperatura spadnie i fala upałów zacznie odpuszczać.
0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To jest L Radio na 90,8 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM.
2: Ej, yo!

Ja przy tej płycie chyba mam kozak. Po dłuższym czasie będzie jak nar kozak. Liczy się zodiak, słuchaj man.

0: Flaszpelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.